0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Handisiri nindoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo iye akatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.

Anasi ndauya ndakagukuchira veduwe. Ana vayangu iri kuita kuremerwa. Ndiri kuita kurembera nenziyo dzechitendero dzinotapira. Tirege kuramba topedzera mbambo kuchitebwe cheshindi idzo ngururu dziriko. Regai tiende pa number 20 yedu yezuva ranhasi. Anonzi Sanji chitangidza achiti shamwari yakanaka. Ndopa toti dana hama neshamwari kuti zvakuitika.